na yumvise amare mu bandanye mwakorane kuri 38 77 86 76 dutandukiye igice kigira kabiri uturirimbo twane wacu nutwo mu mahanga nayo nakaririmbo karimo na Fally Ipupa kabandanye kabanezereza